0: Rom-pom-pom, Šenegre, mo domo! Rom-pom-pom, Šenegre!
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
0: Alešno.